prawdziwy statnik, żamą sred pustynię, zator z letnich wrata, krew se prawem smiluje, znikar praznik pletnik, ustajęcy predaje, krowi sztaby skudzi.